fra unia bi na unia bi nso emfra ni nua bi eja emfra yire na eyire nso emfra ema na efiewura emfra ni efiewofo na efiewofo nso so emfra won fiewura odunya emfra onua oyonko emfra yonko jemfra yire na yire emfra ma efiewura emfra ni efiewofo na efiewofo monso mon frère mon fiura c'est ebreno aso ebreno aso otini ni mpa igba emoden eye no ma bebre jumedi ebreno aso wo asempa fm 94.7